0: Sebo Jedi.
1: Vuelve y Roma, Evo Jedi, Evo Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3
3: Satelital.